otwór głęboko. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego, max sad ma nic. A je płosy by czes mi bego, wyszło mam albo nic. A z nóg carin widzę je teraz, obedłów carin nóg